swoi, sin się swoi, sin się swoi, sin się swoi, sin się swoi, sin się swoi, sin się swoi, sin się swoi, sin się swoi, sin się swoi, sin się swoi, sin się swoi.